0: przepraszam. Czyli nie ma istnienia i dzień następnie nie ma budu. Czyli to nie ma telewizji. A ja w ruchu mam dużo tyłu. A przy bardzo kawałek tyłu ludzi ukrywają tym, to ja mogę też mi na wszakmy dać.
1: A ma to dut, bo to są kolumny o osadniku. Zwykło nie kończę życia, a nie bardziej jestem tam z trudu rozchować na sobą, a ma to dut bardziej kłam. Zwłaszcza po to, jak udzielam kobiety. I jestem tam, to ja muszę nas nie
2: wychodzić.